ba awurade nyankopɔn adawro ma wama nnawɔtwe no atwa yɛtiri so sɛdeɛ wɔna wɔtɔn nkraba ne baako ɛka no wɔse bosome nnum no wei yɛ dwuada a ɛtwatoɔ bosome nnum mu ɛwɔ afe mpem mmienu na duonu nsiɛ mu no